ɔde ne ho ɛho ntɛhono nyame juda abusuakoɔ mu gyata wokaa ɛbɛ mu wohyɛ nsu a ɛgyina